Dakle, bicikl, tri kotača za odrasle i kuhinski bojler 3 litra na 098 16 09 258.